Rekata prekata baya, ma pata kata, nekata krateka la posha, manta prata kata baradabaka, le krateka ta prekata belerebo kosofrakata, ma parada bakata fragada balada bosha.

Shiba, Ekaparia Nebara, Kata Proga de Balaraba, Katebrega de Bosha, Nika

rata pria eteke pokoto ba maparata kataya ekete kele de kapura batanaya nende kriya tabala daba kapara daba katabala daba kataba kataba daba daba katabra gedebe nerebo koso fra kataba nerebo koto fra gedaba daba mambria stapakata rakataba shatamianda inkrepos kabari kete impratakasekete gedebe nerebo

Koska, Ekapa Tabakatekate, Lakata Koskopa, Mapakatebe, Empekatepa Katabana Bakata de Kedek.